0: Zagrajcie, zagrajcie! Everybody! Live it up!
1: Było to w lesie, zima przygrywał, a taki młody ludziom zaśpiewał, a taki młody ludziom zaśpiewał. Stare panny się cieszały, jak go słyszały, jedna drugiemu powiada, to Władziu mały. Ja wam zaśpiewam ładne piosenki, ej,

8 lat miałem, gdzie się udało, to ludziom śpiewałem. Gdzie się udało, to ludziom śpiewałem. Tak się ludzie dziwowali, śpiewaj, że dali. Nawet mi do kapelusza pieniądzki kładli. W chicagowskim mieście to mnie poznali.

0: flaszkę i kiełbasę niesie. Komoter flaszkę i kiełbasę niesie. Jedni piją, drudzy tańczą, banda ładnie gra. A basista smyczkiem grywa i okiem mruga. Nie brak, jedzie wąt!
1: Whether you're at home, on the road, or by the fire, the Grizz is keeping you company on Grizzly Radios.

Kasiu Polkle, dziś będziemy tańcować, ciebie nogi smalować. Jeźmy mi se za ręce, to ja cię zobrowaczę. Raz, dwa!

Kamudawa, buja kamudawa, on szeptał kochana, daj buziaka z rana. On szeptał kochana, daj buziaka z rana. Ej, ona się wstydziła, ale nie broniła.

na środku pola rośnie topola. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Jak będziecie moja, to ci rączkę dam. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja.

0: Well, thank you very much. You go honky style for you right there. Why'd you want to vocals with one called the Haystack Polka?
1: Nie pojadę, gdzie warować nie będę. Fule w pójdę, dom rozwalę, gospodarze mnie.

trochę potańcuję, trochę chcę wypić. Jak łyknę jednego, wezmę drugiego. Przecież mam dwa nogi, trzeba być równo. Nie pójdę do domu, choćbyś błagała. Mam dość tu gorzoły, dość do jedzenia. Niech się chałupa wali, mnie nie obchodzi. Mam dużo znajomych, nikt nie odchodzi. Dzieńa, dzieńa. Yeah, we gonna have good time, everybody. We gonna have nice time. Dzieńa, dzieńa. Yeah, go on, wypij sobie jednego, drugiego. Everybody dance, everybody happy. Ja tak mi się spodobał. Yeah, well, I'm also eating. Goodbye, that's it, yeah. Będziemy się bawić aż do ostatka, ale ci tańcują dziadek i babka. Nie pójdę do domu, ja tu zostanę. Wszyscy się tak bawią, ja ciebie nie chcę. Ty możesz mieć chałupę, ja o to nie dbam. Ja chcę dziej płyty, bo ich zawsze gram. Będę sobie śpiewał i wypiję se. A jak mi się zachce, to potańczę se. Goodbye, Kubaszka, I don't wanna see you no more. No.

A ja nie chcę talaru, ani żadnych pieniędzy. Ino ciebie, Jasieńku, zamęża jak najprędzej. Ja ci

bawię, wszystko ładnie, muzyka przygrywa. Jeden pije gorzołeczkę, drugi szklankę piwa. Jeden pije gorzołeczkę, drugi szklankę piwa. Na zabawie wszystko ładnie, goście się witają.

Twoje razem będą żyć. Ściskanie, kochanie, to będzie dosyć. Choćby jeść nie było i brak im chleba, przecież do kochania

0: because you always loved me.
1: Zawsze on robił dla mnie.
0: You always worked for me.
1: Dał mi wszystko, co mam.
0: And gave me everything I have.
1: I byłem małym dzieckiem.
0: When I was a little baby,
1: tata mnie kołysał.
0: You always rocked me.
1: Trzymał mnie na kolana.
0: You held me on your lap.
1: Do mnie się uśmiechał.
0: And you always smiled at me.
1: Jestem ja dorosła.
0: I'm a big girl now.
1: Mam 19 lat.
0: And I'm 19 years old.
1: Znalazłem kawalera.
0: I found myself a boyfriend.
1: Który mnie też kocha.
0: Who loves me too.
1: Nie smuć się dziś, tatusiu.
0: Don't be sad today, daddy.
1: Bo dziś mój ślubny dzień.
0: For today is my wedding.
1: Nie smuć się dziś, tatusiu.
0: Don't be sad today, dad.
1: Bo jeszcze kocham cię.
0: For I still love you.
1: Dziś jest moje wesele.
0: Today is my wedding.
1: I ludzie patrzą się.
0: And all the people are looking.
1: Tatuś ze mną tańcujesz.
0: Daddy, you're dancing with me.
1: Nigdy nie zapomnię.

Warszawianów chłopiec młody, pójść z panną na jagody. Ło nie winien, łona winna, do lasu iść nie powinna. Gonili się, zbytkowali i po trawie przewracali. Ło nie winien, łona winna, przewracać się nie powinna. Jak mógł, tak się jej zalecał i ożenić się obiecał. Ło nie winien, łona winna, bo mu wierzyć nie powinna. Jak ją ścisnął raz w kąciku, co tam było, płacu krzyku. Ło nie winien, łona winna, bo tam chłodzić

Ale na ten to nie basta, bo grudeczku coś wyrasta, ła nie winien, łona winna, bo tak robić nie powinna. Czego chciała, to dostała i z bocianem się poznała, ła nie winien, łona winna, bocianów znać nie powinna. Ale i on trochę winien, bo tak robić nie powinien, ale jemu się przebaczy, bo to chłopiec piękny.